106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczkę LEM FM Radia na naszą Lemkowinę, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Sztec, do LEM FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczkę. Wszystko dobre. O!